0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla.
2: Kako
1: da, laganini.
3: Rrrr.